Yesu asobola kuleka twaze kusinza Yesu asobola tuleka nze nkimanyi tasobola kubanga alinange tasobola kundekawo.